0: Radio Crne Gore, jutarnji program.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.